DJ, como zakręciłeś swój set? DJ Fanu, że pad gada wgiwajca, pada muszę on nasiąc ze wszystkimi hitami Studia 69. Poslednie woja, potem Rodion fucking Gordin. Zarwiot, jak всегда. No i potem, конечно, DJ Andrew przyleciał z Finlandii specjalnie dla was. I DJ Vortex. A wy jeszcze dumajecie, da?